Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Na to wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łamkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Na to wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łamkowiny.

0: Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, što ho vam dali, keď ste z vojny vertali ňaňu, že by sa lekšim zdalo konania. To sam, što ste ním prasli, jak suchým suchom o kobyčku, hlomili na polovinu, že by ne strelal bilše pod nemovlom kovina. Što ste ho skryli pred nezrimým iščim zorom mojim. V vagoni pod običu pochoronili. Tamtot gwer ne dwych bym dosia. Ne proto, że samoubyciu chroniat pit plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Szanowni radiosłuchacze, witam was w trzecim sezonie programu pro kryminalne sprawy Lemkowiny Szczyro Donoszu. W dwóch poprzednich edycjach mal z nachodu poczuty oryginalne policyjne raporty z międzywojennego periodu z posterunków, jakie znajdowały się na obszarze Lemkowiny. W tym sezonie cofnemy się aż do połowy 17. stulecia i ostanę wam donesenym, jakie przestępstwa mali na swoim koncie żyteli muszyńskiej dzierżawy. To w pierwszy czas, a w drugi cofnemy się jeszcze bardziej, aż do początku 17. stulecia. Doznate się już nie pro kryminalne, a pro gospodarcze sudowe sprawy Lemkiu i już nie żytelił muszyńskiego, a klimkiuskiego klucza. Pierwsze raporty pochodzą z książki pod nazwą Starodawne prawa polskiego pamiętniki, tom 9, przeczytanej 1889 roku w Krakowie Akademią Znań. Drugie raporty zostały wzięte z sudowej knihy klimkiuskiego kresu 1600-1782, przeczytanej Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.

Kiedy ja brałam Muszyńsku drżału, to jej początki to jeszcze 13 stulitia. Muszyński kres był latyfundyją zariadzaną przez krakiwskich biskupiów. Mał swoją administrację, sądownictwo i wojsko. Istnował do 1781 roku, a w jego obszar wchodziło paru dziesiąt seł zachodniej Lękowyny. W centrum naszego zainteresowania, w związku z kryminalną historią tej czasty Lękowyny, jest oczywidnie sąd Muszyńskiej drżały. W pełnym składzie obnymał winy reprezentantów trzech praw, a to mistnego muszyńskiego prawa, mistnego tyleckiego prawa ta kresałowego prawa. Reprezentantami z Muszyny byli wójt z ławnikami, rezydent i burgomajster z rejciami ta cechmasterowe. Z Tylycza w skład sudu wchodzili wójt z ławnikami, rezydent i burgomajster z rejcami, a zas z kresu kreski wójt z przysiężnikami, to znaczy z kresowymi sołtysami. Kryminalny muszyński sąd sklekowany był zwykle w Muszyni czasom, ale bardzo rzadko w Tyliczy. Nefse zasiadał w pełnym składzie.

30 sierpnia 1647 roku. Sprawa Adama Mikulačka o złodziejstwo. Skład sudu zmuszony wid podwitały 6 przysiężników, burgomajster 2 rajców. Z kresu wid podwitały 2 szołtysów. Zasłużenia? Kara smrti przez poćwartowania.

z rozkazu jego mościa, szanownego pana Wojciecha Bedlińskiego Muszyńskiego starosty. Sąd prawa. Sklikanego podla magdeburskiego prawa przez Stanisława Miecznika Wita. Prysutny sąd też Tomasz Pidwit Andraszyk, Jan Pędziwiat, Szymon Wadowita, Demian Miaskowicz, Dawid Żydiwski, Ignaty Chomiak, Iwan Hromosiak, a też sławny Wojciech Piechowski, burgomajster, Kasper Flisak, Andrzej Brzezowiecki, Muszyńskie Rajci, a do tego byli prysadzeni szołtysy z kresu mianowity sławny Kondrat Astriabski, kreski Wit, Ferenc Krynicki, Pidwitowy Iwan Tychański z Poworoznika ta Jacko Sołotwieński. Przed to drze sód, buduczy przyklikany Adam Mikulaczok z Mylyka, był źwidłany. Cysia przyznaje do tego postupku, żeby nachwariał na uctyłego steca Cajcaka. Na to win odpowił, meny incze namowyle, a ja jem był z nima. Prawo zasudyło toho, że Adama Mikulaczka na przesłuchania. Buduczy na przesłuchaniu zoznał, że o tym znał i brał jem uczast od inczych. Szto byli w łabowi trioch. Jeden szto mu żena z Rzegiesoła, to Karczynu Diłku, a dwóch nie znam. I to ten znany. Pekly, steca, Czajcaka na Mylyku. Z Rzegiesoła było ich trioch. Ilia Ziad Kulakoła, kotroho stiatą, Łazor Kowalił i Dańko Tokarczyk. A mi kazali z daleka stojaty, żeby mene nich to nie poznał.

0: Dobrze tyż zoznał, że Lazor Kowalił naprowadził na Czajcaka, a Ilija Kulakił powił mu o groszach w Neho, że byle na kupci pidłałom znat, bo służył w Neho. Dobrze tyż zoznał, że korołu Mikule Chomiaka tamże na Myliku zabył. Ale samlem, nie mał niejakoho towarzystwa przy sobie, z którego bylem kłopit był. Dobrze tyż w końcu zoznał, że groszy Czajczakoły wszystkie wzięty do laboły, lem mu leszyli z nich 20 złotych. Powił, alem bilsze na takiej roboty, ane medze zbijny kamy nie bywał, bom w regieciowi w Szołtysa służył, a ożenił im się w Nołycy i bilsze nic nie znam i garłom to swoim peczatam. W związku z tym, że dekretom od sudu zasłużonej na to, żeby na żyło był poczwertowany.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind.

0: was lost. The treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught. Though many tried, I live among you, well disguised.
1: Sprawa Jan Cocho z Korky o szabrowania. Skład sudu: Witiuski i Rajciuski uriady. Zasłużenia: kara smerty czyres czwertłania. Pri prysutnosty Witiuskoho uriadu, a tyż i Rajciuskoho uriadu przyznał dobrowilni Jance Skorka z Hańczoły, że był w kompanii z Petrom Hudaką i w inczym towarzystwie koło Krasnego Brodu. I tam wzięli 60 uhorskich floreniów, ale nie znat z którego seła, bo się nie znat. Każdemu dostało się po 6 złotych, a Hryc Mlynarczyk z Hańczoły, matmatir w Regieciowi, państwa lubelskiego wojewody z Gładyszoła, seła Kordybanowskiego Piddany, Misko Galanczyk z Ożdyni, Tymko z toho, że seła Nosal nie znat od kale i Andrasz też nie znat od kale. Tot Petro był im hetmanom. Z Moczydlan Ferenca podmaster wywidował się toho, że Skorskoho, deje spodił paru kony moho pana, što je z nima ichał. Przyznał, że prodał ich w Korośni w rynku za 60 floreniów. Jednomu hrażdany nowy, kin był wołchaty i młody, tam też i sidła ostaly. Tyż powił Jancy Skorka, że tomu Petrowy dostała się szuba z srebrnymi i złotymi elementami ta pistoletiu sim. Sud dekretom zasudł toho Skorku, żeby był. Poczwartowany.

Klunkiewski kres był kluczom sześciach susidujących z osobą ruskich seł. Tworzyły one wyższą jedynicę sudowej administracji w granicach świeżo zakupionego majna Jana Potockiego i jego potomkiu. Sudowo-administracyjna wspólnota seł projawlała się spilnym zborowym, albo zwanym też rugowym sudom, ze swoim witom i łałom, w skład której wchodzili szołty sołe z każdego seła. Okrem tego, każde z seł mało swój selski sud z szołtysom, aktualnie sprawującym uriad i łałnykami. W niektórych sełach uwedeny były i sudowe knychy, pisane po rusku. W związku z tym, że sudowa kniha Klimkiewskiego kresu pisana była pod dozorem dworu, a osobliwo przez polskich referentów, których osnowali formulary polskiego typu, oryginał knihy jest po polsku. Te w knizi znajdują się sprawy tykajuczy wnoszonego predania przez żeny, rozporządzenia tykajuczy ostatniej woli, jest porównacie spraw pro seksualną moralność ta pro czary i magię i wielo zapisy pro złodziejstwo, rabunki, dołgi i inne zobowiązania. Przechodzimy do pierwszej sprawy.

Kole pred sud nasz osobisty stanuła sławna pani Jadwiga Rakowa, predstawniczka średniej klasy z Gorlic, tołdy dobrowilnie zaświadczyła, że ruczyła znaczucze groszy za Iwana Wojskoho Pankniańskoho, znaczy 10 polskich złotych, każdy po 300 groszy rachujuczy, przed tym, żeby nie propali takie groszy. Reczeny Iwan Wojski zobligował się przy tym prawi zachodyty tak i zastupowaty paniu Rakowu, nie zadajuczy jej trudności i nie majuczy niejakich fantiów cydakoj chudoby pić zastał, faktycznie tych 10 złotych na buduczy juwelik den 2 kwietnia oddast. Nasz to prawo złożeno 1600 rik. Pit tym to prałom. Do Hwarka, steca Hunowickoho z jego ditmy, a to z Iwanom, Jackom i Fedorom. Kole przed sud nasz osobisty stanuły pracowity panowe, to jest stec Hunowicki ze swyma synami, Iwanom, Jackom i Fedorom, zoznale, że nastała medżenyma odpowiednia do Hwarka, na kotru obi strany dobrowilni prestali. Do Hwarka tykacia majetku Witcia i Witciowej zemli w tot sposób, że reczeny stec Hunowicki poriadył iszczy za życia słowo, że jego majetok zaniał se aż na wse dla ostatnich dity jego ostatniej żeny Tańki i jej sami piłanok z wyżniej strany. A ostatok toho zo swojego majetku i ciły choseń, jaki z nią może byty, majut i ty dla dity od pierwszej żeny i na dwie czasty podzieleny. Tak daruje i zapisuje. A na późniejszy dity, kotry mat z tą czerchową żeną trzecią czast dał, darował i zapisał po swojej smerty. A tyż i z mlyna dwie czasty na pierwszy, a trzecią czast na czerchowy dity zapisuje na czasy wieczne. Służbu wszelajaku powinnosty, posłusznist z jego szołtystwa, jego mościoły panowy swomu pierwszy dity budu oddawaty, a szkole toty druhy, kotry ma za swoją drugą żeną Tańką nie podrosnut. A kole dojdu swoich roków, to z trzech grosza albo chosnu swoho budut musity trzecią czast daniny dołaty panu swomu i służyty mu. Ciła chudoba, kotra jest w stajny, ta sobie i dzieciom swoim od drugiej żeny Tańki i dla swojej żeny Tańki za nią i leżył, oddalajuczy od niej pierwsze swoje dity. Kto się tyka do nakładu na mlyn, to synowe jego perszy majut mu odłożyty 20 złotych polskich, z których otec ich dwie czasty im leszyt, a sobie wozmę trzecią czast. A tyż na dity brata swoho Semana, to je Maruchnu i Chimku, budu dwyże wymieneny synowe od pierwszej żeny z tych dwóch czasty hunowickiego szałtystwa, jak tyż i winstec do swojej trzeciej czasty, albo żena jego Tańka, szto na nich prynależaty budę po wmerłym ich witcy Semani, opłaczaty i powinnist dawaty.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Naszą audycję, w kotri proszę was na mały wandriuk. No i chneska mamy 89. odtynok już, no, toj kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynkiów nachrałem dla was. No i to tchneszny odtynok jest w ramkach takiej serii, w kotri wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w którym nachody się najbliższe czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mogliście posłuchać pro ojcowskiej nacjonalnej park Achneska i Hame w Gorce. Tak, zatem budeme eksplorować dokładniej i odkrywać Gorczański Nacjonalny Park. Jest to park, jaki nachodzi się, no właśnie, w Gorciach, a dokładniej obnymat centralną część toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładniej i jeszcze dokładniejsze to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się w selu Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma swój symbol. A to tym symbolom w totem przypadku jest salamandra plamista. No i chneska sobie powimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyjątkowe ekosystemy, z jakima możemy strityty się w czas z wandriłok po Gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. Zatem budte znamy przez najbliższe paru dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

się wszystkim powił, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

i wernule sme po korotki muzyczni pererwi drochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodzi się w Gorciach. Pasmo Gorciu jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem Flysz, karpacki Flysz, też tak możemy powisty. I tot Flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje no dost wielki czas wszystkich Beskidiu. No i tot Flysz dilet się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorciu zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykił, konglomeratił i łupkił. To te skały są te osadamy, akumulowały się w głębokich moriach, jakie istnowały w epokach kredy i paleogenu, mniejsze bilsze od 94 do 31 milionów roku temu. Taki dominujący kompleks skał to jest zbudowany z takich chrubych, tonkich warstw piskowykił, które były akumulowane w takich subepokach paleoceni i eoceni, dokładnie od 65 do 37,5 miliona roku temu. I tot kompleks jest właśnie bardzo chruby, bo ma taką tonkist 2000 metriu. No i z takich piskowykił są zbudowane to te gorcy. No a w centrum Gorciu to nachodzi się turbacz, najwyższy werch, który ma 1410 metrów nad morą. Od turbacza promenysto odchodzi hołowne chirskie herbety Gorciu. Mają one taki równoleżnikowy układ, no i dost dołchy są to te herbety, mają do 20-25 kilometrów, na przykład jest herbet Turbacz, Kiczora, Jaworyna Kamienicka, Gorc Kamienicki i Wielki Werch. No, też na południowym schidzie mamy taki Knurowski Perewał o wysokości 846 metrów i tam dalsze za to tym perewałom idę uski taki herbet pasma Lubania. Ale już to Lubań to nachodzi się za chraneciami Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i ale wertajmy już do tego parku, bo tam na jego obszarze nachodzi się weloch takich chir, które mają charakter werszyny, takich skalnych kopułkus, czasem konusił. No i co interesujące, znaleźli, że turbacz nie nachodzi się na obszarze Gorczańskiego Nacjonalnego Parku właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamienicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorciu, neje właśnie czastom nacjonalnego parku. No i to ty gorcy tonelem geologia, ale i też taka żywa przyroda, bo precin no dawniejsze gorcy to były takim liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie prototy interesujące temy powiem wam pilsze po korotki muzyczni pererwi.

słuchacie obzeracza przyrody. Chneska, chodzimy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejszy obszar Gorcił to była porostne na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywali prawie, że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były liczne. W zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od toho, czy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejszy już przed tysiącami i setkami roku miniaty, odkal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął diaty człowiek. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób woznaknęły tak hirskie polany, które no, chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tyż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawiny do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiłkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w Gorce z sąsiednich hirskich hrbetiów. No i właśnie na tych polanach w Gorciach naszli korzystne obstawiny do rozwytku. Tyż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tyż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na premier to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tyż to, że tam seredowisko jest zrzeźne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie głębokie doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej przerwie to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodzić właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

0: Drohy słuchaczy, wernule sme po korotkiej pererwi, trwat program obzeracz przyrody i proszę was kraśninę mału wędriłku pres Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na mału wędriłku po dolini potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie prez Dolinu Toho Potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, koli choczete, jest bardzo krasna, nie tak dołucha i nie trzeba być zaawansowanym wandrownikom, żeby sobie tam poradzić. To ta trasa nachodzi się w okoliciach wielkiego seła o nazwie Ochotnycia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek steżki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 km dołhosty. Na tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby przejść trasę podripujemy od 4 do 6 hodyn. Taka riżnycia do chory, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie jest to bardzo ekstremalnie wielo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bardzo taka płaska trasa. Bardzo interesuje, czy znajdziemy tam miścia, bo na przykład w czas wandriłki to projdziemy mimo takiego małego ozerka, to będzie przystanek numer 3 na polanie Łonna. W maju możemy tam obzerać traszkę, kijankę, kumaka, kijankę żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w wiari. W tamtym rejonie. Tyż budemy tam wandruaty w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata stysłą ochoroną. Tyż dozrymy się tam par starych, wielkich smerkił. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, której upamiętniat, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. Koli była 50. rocznica tej podii, w tym miejscu w Seredyni Lisa był odkryty pamiętnik, który jest stworzony z makiety kabiny toho samolotu z fragmentami blachy, jaka pochodziła z ostanki u Liberatora, ta i metalowa konstrukcja, która przypomina kryło samolotu. Tyż dalsze, jak budemy i ty, tą doliną, to dojdziemy do widokowej wieży na polanie Magórki, z kotroj budeme mohle zachopluwać się jedną z najkraśniejszych panoram w Gorciach. Zatem jeszcze raz przypominam, Dolina Potoczku Jaszcze, trasa ma 8 km, zaczynać i kończyć się w Ochotnici Hirnoj, w czasty Kosarzyska. Zatem, nic inczoho jaklem, po prostu prowirty kalendary i zaplanowaty małą ekskursję w toti kraśni czasty Gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtowałem w ramkach obzeracza przyrody Progorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchać dalszych odcinków naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchanie, za prysutnist. Trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Dobry wieczór, witam serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Na wykołowszym się kruku zaczęły już wkazywać się kryła i w sobie czuję jakiesy kryłaty podwychy. Korotko, pierwszy pacjent. Wse to pestyt krucze samolubija jak pierwszy poletyt na samodilny łow. Ja z neterpeliwist już dał śledujuczego dnia. A neterpeliwist zweliczuje dążynu czasu i my tą dylem utwierdzamy się jak neubłagalnym i neperrywnym je czas. Przypustmy, byłoby tak, sterpiłby człowiek, ale zaczepisz sprawu o damach już inakże. Chytry jewyny diłki pithopyly to tu realnist. Dumałby dach to, że damy nesud stały tołdy, koli po ich sercy rozlije się nowy lubowny balsam, silniejszy od perszoho, koli prawdywa lubow nastaje w miejsce minułoj, złudnoj, ne operajuczoj się w swoich początkach na prawdywych odczuwaniach. A to wse nycz inczoho lem plan. Dama znajesz to jakby neperrywni była, ona ne wyklikałaby w adoratorii neterpeliwosty. A zadaczą każdej żeny je w westy adoratora w muczytelny okowy. Dama horyt prymanom nawet newilnyka, ale w ti minuti wybuchat w niej żażda nowej niewoli. Narodna legenda besiduje, że w pidzemniej derżawi żył mohuczyj wołodar, kotryj pałał strastiu mnożenia czysła swoich newilnykił. Ale kole ono się zbilszuwało, tołdy barże się mu prykryło, pak wpał w nesterpenne niezadowolenia. Na koniec zachotiło się mu samomu byty newilnykom i kolenym ostał. Nazywał sebe szczęśliwym i zadowolonym człowiekom. Ne możby reczysz, to damy sud tym pidzemnym wołodariom, a jednak, skrywajuczy się pered damskim słuchom, nam ne inakże pryda reczy, jak to, szto w życiu każdej damy naszołby się tot świtły moment, kole ona po dołchym wołodiniu ide dobrowilni, w niewolu, choć łańcuchy w tej niewoli mirtowy, a okowy to lubowny pociłunkę. Pit wieczór dopłynulyśmy na łodci do seła Antypa. Ciłej czas sik to sam dokuczliwy witer. Ciłej czas protichaly się po kruchozori to ty samy ołowlany chmary. Lem w dale widno było biły riady sołomianych strych, kreniczny żurawli, krywy werby i habzyny. Koli woszlyśmy już do spalni Antypa i popywalyśmy harbatu, zauważył jem na ścieni portret, który porazył mene nadzwyczajnyma rysami lycia, osobliwi palajuczyma oczami. Koli to ty oczy naprawdę tak czarujuczy, to żena tota je najwekszą krasawycią. Schidni rysy dopołneny byli bohatyma puklamy czornych kuczeriu. Lem motna fyszutka pid jej szyją i atłasowej gorset zdawali się jakosy czużyma dla toho lycia. To jakasa aktorka? Zwidał jem Antypa, kotry ślidył mimiku mojej twary. No, żal, ale ona ne aktorka. Ni? Twój ideał? Idol, ne ideał. Ty lubisz jej i luby ty budu do hrobowej doszczki. Znał jem to tu frazu, czuł jem jej neraz od Antypa. Przyjatelu, prodążował win. Żadną damu ja jeszcze nie lubił tak jak to tu. Uśmiechasz się, twoja wola. Ale wszystko damy, kotry ja pierwsze wydił sód niczym naprotył niej.
Koli bys jej wzrił, zgodłbyś się. Szto za żena, jakysa lubą zapaliła się womi, koli ja jej wzrił. Ne stichaj tak kplywi birwy, sam sobie nie znał jem pojasnyty toho, co czuju. Chotiłbym oswobodyty się od toho, ale to niemożliwe. Ja tak lublu Elwiru. Win pokaczuwał mriatelsko swoją blond jasną hołową opertą na ruci i wsmotriował się w portret. Niespodziewanie win pryniał dawny kus strochi wychlad i dopył herbatu. Powicz, zwernął się do mene, cygank prawdu perepowidając, cy wszystko to lem zdumowania. Ot, iszczy ty może i w cyganoczku da jakusia wlubył? Besiduju. Ni, nie wlubył się, ale posłuchaj. Taku cyganoczku strytyłem, a radsze ona sama nachyliła swoje lyczka do mene, szto naprawdę przychodyła mysel wlubyty się w nią. Predstał sobie, po suty i cyganka Napoleona w Moskwi nie była taka i cyganka, szto pobidyła swoim śpiwom śpiwaczku Katalini, nie była taka czariuna. Ona wzięła moją ruku i perepowidała z dołony. Wiryż, ja wydżu w kabału Zoroastra i tezy Debarolla? Wiry ty ne wirju, a wse przychody na dumku ne odczepysz się od tej dumki. Ona powiła, horozyt wam jeden zir i mertwe lyczko. Hamlet z tebe i nad trupiaczą czaszką zaspysz. Ne żartuj, besiduwał Antyp. Słowa to ty wiczni nia pereśli dujut. No, sprawa jasna. Zir toj damy, twoho idola, niebezpeczny to zir. Takich oczy ne striczat. Sia. Ni, ne to ty oczy. Elwiru znam już od dłuższego czasu, a besida z cyganką była minułoholita. Ty jeszcze nie znasz Elwiry? I żal, szto może i nie poznasz jej. Ona w Karpatach, daleko. Posłuchajże. Proszłoholita był jem w Karpatach na uroczystym weczeri w jednoho parocha. I ja specjalnie hen zaichał, protoż to znał jem, że tam bude moja ulublena Elwira, diłka polskoho, zemskoho wołodaria w karpackich horach. Jej otec starej już i nemicznej. Kolesy był welikym własnytelom, ale potratył wszystko. Ostał z jednym lem dworom. Jeho diłka nadzwyczajnej krasy. Lem to je czudne, że ona w niczym niepodibna do Polki. Neje w niej toj żywoj przyrody, roztrepannosty i udawanej kokieteryi. Lem wola w niej niezłomna. To żena z osylną wolą. I trzeba przyznaty, że to syła jej woli mene osobliwi zneweluje. Ona mołczacza, tajemnycza, ale wydno w niej wnutryszni żar. I jej lice ne blide, ale smahłe, rysy wyrazysty, pukliwo łosił czorny i besidujut iszczy, że maje nadzwyczajne oczy. Zauważył jem, besidujut, precin ja sam ne wydił jem iszczy jej zoru. Czudni, ale ne wydił jem. Ona jest do toj stupenny śmiła, że ne pizryła iszczy na mene ciłkom. A ne połne pizrynia ne daje połnoho obrazu. Ona wysoko wczera diłka, jej ciłym świtom sutknyszkę, a na drugim miejscu hory i lisy. Besida z nią je od pierwszego momentu świża, jasna, ale popry tym ostra i znaczucza. Jej słowa jakby torhają się, w niej pałat ohen, to buchat, to pryhasat. Taka żena i taka krasa lycia z niewolnym mene uszciłką. Uzrywszy jej, podumał jem, że to żena, kotra ne ustupy z moho sercia. Lem jedno,
oczy jemne wydił. O tych oczach Elwiry duże besiduje Narit. Jej oczy to ziwizda, kotru z neba strutył bożok swaroch i kotra wpała do jej duszy. Zo wpadenych do duszy ziwist tworyt się nezwyczajna krasa, kotra ubywa dzorom swoho wozlubleného. Ale ona nepid nosyła na mene pełnoho zoru, taka była wperta. Cy czudne mi damskie pizrynia? Wele oczy użyjem strytył, kary oczka leontyny, aksamitne pizrynia, jewlalyi, kokietne bohemii, melancholijne olgy. Wszystko to znykło, persnuło się i propało. Był jem na praznycznym weczery, pamiętam jeszcze, sidył jem pry Elwiri. Czorny aksamitny gorset obnymał jej talyju, a zady wlajuczoj krasy kuczera chlem jeden kwit, cynija. Ona prawdywy obraz cynii, jej delikatny, kwytuczy ustoczka były zatysneny. Ona odpowiadała krótko, komplementiu nie znosyła i wse zdawało się, jakby mryjała. Ale to nie były wywczeny mryi, ona o takich nie znała. Słowom w jej duszy morz było wzryty jakosy osobliwy świt. Odyszał jem od dalszej komnaty i wpał jem w zadumu. Cygańska muzyka wtychła i koly pietniu z jem hołowu wzrył jem przed sobą cyganku, kotra trymała tanir za groszy. Za czardasza wartat i srybnohodaty to szmarył jem ho moi precyjozi. Cyganka szelmowsko się uśmiechnuła, a była ona niemałej krasy. Jej nóżka gotowa była i do sarabandy. Ona schyliła hołołku nad moim lyciom. Sztoż czudnoho, kolejem riuk. Diuczyno, jaka ty czudowa. Ne znam, jak jeszcze lipsze perepowisty. Odrekła ona. Perepowitaj, uż ty czarodijko. Ona wzięła moją rukę i wsmotryła się. Stereszte się, besiduje. Oczy i smertelne lice wam zahorożuje. Po tym ona wtekła. Od tej pamiętnej noczy użyjem w Karpatach nie był i nie wydił Elwiry. Lem jednoho nie znam, czy moja lubą naszła odpowiedź. Pryzryj się na portret. Kto by jej nie lubił? Elwira. Antyp wyłubył się w obraz. Uż jem wirył, że joho lubą teper to ne małodecki szał, ne małodecka pustota. Młody lita proletily nepostereżeni, hołzajuczy się po ulitajuczych sołodkościach, ożywlajuczych się dla szalenych dam, dla bliskotliwej kozeryi, dla perfumowanych listkiw tworiaczych lem riabatej kalejdoskop, w którym odbywają się zbytki młodych rokiw, a razem z nima sołodki spominy. Lachle z mespaty. Iszcze był oszyby witer, dolitował plesk wody, w kince wszytko wtychło. Son nadyszał. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Czytała Monika Tylawska.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

wodzie. 3, 4, my nasz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Lem FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM. To twoje radio.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerniej lalekiu, blisny mi iście. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам збагатий.

Molitwa. Rozwojte się, buczka. Wam nie wszystko jedno. Zelenym życiem zaszumte mi i zamiar.